tych stref. Ja ludzi w braciach nie mam wierch, ja brał mnie w kość. Tam, gdzie woda rysuje na ziemię kruki, ty zmierzysz, słyszysz szagi.